0: prawie plałam. Skaczę w wodę.
1: Najbolší glas by nimi.
2: Politný Radio 1. Sometimes all I think about is you. Late
1: nights in the middle of June. Več politia.
2: Več dobre glasbe.